zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, maksad marunis. A je płosy by czes mi bego, leszą mam arbutnis. A zun carin mi lice, je tarafę, bedur carin nukce. Je joje dur.